0: 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.